0: Christe manni mion.
1: Christian, ne viet.
0: Mel nis gust, eione companis.
1: An, en hommicus,